Nihe, South Tamil. Tea ya kurik amna, no wasen attack aik ogo tamil. Ni tamski demo kien wet, tutu kara sopa din tubi nagok a tamil. Ma kone exka FM data daranak ai, nagok te kien san a, kai kuzi, na huzi dama te anka ku ogo nga oe. Exka FM, haukwe na unkongurui.